0: bam, bam, bam, bam.
1: Pan Cesta, to jest cuisine.
2: O,
1: trzeba wydać masz ciepło.
2: Cuisine.
3: Ale, Emil?